Zahrajte mi takúto, a potom zas takúto. Najprv takú, potom takú, a potom zas takúto. Hop!